Nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni,